0: Kumbuka itwa Vestine nari kumwe na Dorcas bati itabaza Kiss FM niyo umva iminota 20 twa tugeze kwisa saa 2.
1: Buretse imodoka ni yande
2: abaja ni yanjye
1: Mitsubishi sha 0 km nono ejo bundi jo bundanga si bwanza bagarifite mwana
2: bamura ejo abuze babura yiduka forese wayibonye iPhone